0: Sredinom travnja Europski parlament objavio rezultate posljednjeg istraživanja Eurobarometra prije europskih izbora u lipnju. Glavni je zaključak da su građani zabrinuti zbog geopolitičkih zbivanja. U ovom podcastu iz serije Europa i ja detaljnije ćemo razmotriti rezultate Eurobarometra za proljeće 2024. Europski izbori održat će se od 6. do 9. lipnja 2024. Istraživanje je pokazalo da velika većina građana namjerava izaći na njih kako bi izabrala zastupnike u Europskom parlamentu. Interes za izbore i svijest o tome kada se održavaju porasli su od prethodnog istraživanja provedenog na jesen. 60% ispitanika izrazilo je interes za skorašnje izbore, a više od 70% njih reklo je da će vjerojatno glasati. Rezultati ukazuju na to da su građani Unije svjesni važnosti izbora u trenutnoj geopolitičkoj situaciji. 80% ispitanika slaže se da je stoga još važnije glasati. Istraživanje je pokazalo da Europljani žele da javno zdravstvo i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti budu prioriteti parlamenta. Usto su kao ključna pitanja prepoznali potporu gospodarstvu, otvaranje novih radnih mjesta te sigurnost i obranu Unije. Ispitanici su istaknuli sigurnost i obranu kao prioritete za budućnost kako bi se ojačao globalni položaj Unije, a slijede ih energetika i sigurnost hrane. Dok 35% građana misli da Unija ima jednaku ulogu kao prethodnih godina, njih 40% pak smatra da je dobila na važnosti. Gotovo 3/4 ispitanika slaže se da djelovanje Unije utječe na njihov svakodnevni život, a njih 70% misli da je njihova zemlja imala koristi od članstva u Uniji. Kako se ovaj saziv bliži kraju, 81% ispitanika ima pozitivno ili neutralno mišljenje o Europskom parlamentu, a većina europskih građana htjela bi da parlament ima važniju ulogu. Komentirajući rezultate istraživanja, predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola izjavila je: "Ovi će izbori biti ključni jer će odrediti smjer kojim ćemo ići. To je prilika da doprinesete oblikovanju budućnosti Europe. Glasajte, ne dopustite da netko drugi odlučuje umjesto vas." Istraživanje u veljači provela agencija Verian za Europski parlament. U njemu je sudjelovalo više od 26.000 ispitanika iz 27 država članica. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament. Poslušajte i druge podcaste na Europal radiju.
1: Schengen. Schengenský prostor ve své současné podobě zahrnuje území 27 evropských zemí, včetně 23 členských států Unie, jakož i Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska. V jeho rámci je možné volně cestovat z jednoho státu do druhého bez hraničních kontrol, bez ohledu na to, jaký druh hranice překračujete, zda pozemní, námořní nebo vzdušnou. Kontrolou je třeba projít pouze při překračování vnější hranice, tedy hranice mezi členským státem Schengenu a třetí zemí, například mezi Polskem a Ukrajinou. Nedávno se k schengenskému prostoru přidalo několik nových členů. Chorvatsko do něj vstoupilo 1. ledna 2023. Kromě toho se unijní země na konci roku 2023 jednomyslně rozhodly dát zelenou odstranění hraničních kontrol s Bulharskem a Rumunskem na vnitřních vzdušných a námořních hranicích Unie, a to k 31. březnu 2024. Rozhodnutí o zrušení kontrol na pozemních hranicích však bude přijato později. To znamená, že pouze dva členské státy nebudou součástí schengenského prostoru, a sice Irsko a Kypr. Tato země v současné době prochází hodnocením, zda splňuje všechna požadovaná kritéria pro vstup do tzv. Bezhraniční zóny. Naproti tomu Irsko není právně vázáno vstoupit do schengenského prostoru, ale může o to kdykoliv požádat. Je však důležité poznamenat, že všichni občané Unie mají právo na volný pohyb bez ohledu na to, zda jsou státními příslušníky země, která vstoupila do schengenského prostoru, či nikoli. Při překračování hranice mezi státem, který je členem Schengenu, a členským státem Unie, který součástí tohoto prostoru není, jsou unijní občané v zásadě podrobeni pouze krátké hraniční kontrole, která má ověřit jejich totožnost. Pokud jde o státní příslušníky třetích zemí, harmonizovaly státy šengenského prostoru podmínky a postupy pro získávání krátkodobých víz. Ty jejich držitelům umožňují volný pohyb v rámci Schengenu po dobu až 3 měsíců, a to v rámci období o maximální délce 0,5 roku. Ne všichni státní příslušníci třetích zemí však musí žádat o schengenské vízum. Například američtí nebo australští občané jsou od této povinnosti osvobozeni. Trčita.
2: Upo Talk.
3: Podcast realizzati da Radio 6023
2: in collaborazione con l'Università del Piemonte Orientale.
4: Se sei uno studente, devi sapere che sono finalmente aperte le immatricolazioni all'Università del Piemonte Orientale. Scopriamo come ci si iscrive. Prima però, facciamo un piccolo passo indietro e spieghiamo le distinzioni dei tipi di corsi forniti da UPO. Tipi di accesso. Nell'Università del Piemonte Orientale sono presenti corsi ad accesso libero, ad accesso programmato locale e ad accesso programmato statale. Un corso ad accesso libero non ha un numero predefinito di partecipanti e accoglie tutti gli studenti che vogliono immatricolarcisi. Invece, per quanto riguarda i corsi ad accesso programmato sia locale che statale, l'ammissione dipende da un test d'ingresso e il numero di studenti ammessi è limitato, gestito dall'università o dal MIUR. Ma se sei uno studente lavoratore, ci sono modi per gestire al meglio lo studio? Ebbene sì, parliamo in questo caso del regime d'impegno. Nell'Università del Piemonte Orientale c'è la possibilità di frequentare anche a tempo parziale. Nel caso delle lauree triennali, il tempo si può estendere fino a 4 o 6 anni, mentre in quelle magistrali gli anni diventano 3 o 4. È importante sottolineare però che in alcuni casi non è possibile né scegliere né modificare il percorso di studi con una convenzione a tempo parziale ed è inoltre presente un limite di CFU al secondo o al terzo anno. Vediamo adesso come immatricolarsi all'Università del Piemonte Orientale. Per immatricolarsi ai corsi di laurea, sia triennale sia magistrale, basterà semplicemente compilare la domanda di immatricolazione sul portale Studente UniUPO, indicando il corso che si vuole seguire ed il regime di impegno, assieme ai dati anagrafici richiesti. Dopo aver completato la compilazione, bisognerà versare l'importo della prima rata, così da confermare l'iscrizione. Ed ecco che il gioco è fatto! A questo punto non resterà che aspettare che venga comunicato il numero di matricola. Quando aprono le iscrizioni? Le iscrizioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico sono aperte dal 17 luglio 2023 al 16 ottobre 2023. Dal giorno successivo alla scadenza, inoltre, sarà possibile immatricolarsi tardivamente, fino al 22 dicembre 2023. Nel caso delle lauree magistrali, invece, le iscrizioni saranno aperte dal 17 luglio 2023 al 16 ottobre 2023, ma se si vuole frequentare solo il secondo periodo didattico, le iscrizioni apriranno il 29 gennaio 2024 e termineranno il 5 aprile 2024. Anche in questo caso sarà possibile immatricolarsi tardivamente, dal 17 ottobre 2023 al 22 dicembre 2023. E per quanto riguarda le tasse? Beh, la contribuzione studentesca, ovvero i pagamenti verso l'università, sono suddivisi in prima rata, seconda rata e rate dopo la seconda. La prima rata è obbligatoria ed è uguale per tutti, con un valore di 156 euro. Per le matricole, inoltre, equivale alla fine del processo di immatricolazione. Il pagamento della seconda rata, invece, è previsto entro il 31 gennaio 2024. La seconda rata e quelle successive alla seconda dovranno essere pagate solo in caso di ISEE alto o di demerito. Ricordiamo che per ottenere le agevolazioni sulle tasse universitarie è fondamentale richiedere l'attestazione ISEE. Citiamo infine l'ampia offerta formativa dell'Università del Piemonte Orientale. Con i suoi dipartimenti, UPO soddisfa le necessità dei suoi studenti con tanti campi di studio diversi. Ricordiamo inoltre i suoi poli principali, Novara, Vercelli e Alessandria. Ora che le premesse ci sono tutte, non rimane che iscriversi all'Università del Piemonte Orientale. Se ne vuoi sapere di più, visita il sito www.uniupo.it/it/infostudenti. Entra anche tu nell'UPOverso delle idee.
2: Avete ascoltato UPO Talk,
3: podcast realizzati da Radio 6023
2: in collaborazione con l'Università del Piemonte Orientale.
5: Czy wiesz, czym zajmuje się przewodniczący Parlamentu Europejskiego? Prawdopodobnie orientujesz się, kto piastuje to stanowisko i zdajesz sobie sprawę, że osoba ta odgrywa bardzo ważną rolę w Unii Europejskiej. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat jej obowiązków, wysłuchaj tego podcastu. zanim przewodniczący obejmie stanowisko, najpierw muszą odbyć się wybory do parlamentu. Ale chociaż wybory europejskie mają miejsce co 5 lat, Parlament Europejski wybiera swojego przewodniczącego częściej, co 2,5 roku. Nie zawsze tak było. Kiedyś parlament wybierał swojego przewodniczącego co roku albo co 2 lata. Od 1979 roku posłowie wybierają przewodniczącego w lipcu podczas pierwszej sesji plenarnej po wyborach europejskich. 2,5 roku później, w połowie kadencji, odbywają się drugie wybory przewodniczącego. Obecnie stanowisko przewodniczącego sprawuje Roberta Metsola. 16 lipca 2024 roku parlament wybrał ją na drugą kadencję, która potrwa do stycznia 2027 roku. This will remain the house of every person in Europe. Parlament pozostanie izbą reprezentującą każdego Europejczyka. Razem musimy bronić polityki nadziei i marzenie, jakim jest Europa. Musimy wreszcie zrealizować obietnicę, jaką złożyli nasi przodkowie. Minęło już 2,5 roku, a ja wciąż pragnę, aby ludzie odzyskali entuzjazm i wiarę w nasz projekt. Wiarę, że nasza wspólna przestrzeń będzie bezpieczniejsza, sprawiedliwsza i że będzie w niej panować równość. Że razem jesteśmy silniejsi i lepsi. Że nasza Europa jest Europą dla wszystkich. Ale jak parlament wybiera swojego przewodniczącego? Kandydata może zaproponować każda z aktualnie 8 grup politycznych lub grupa co najmniej 36 posłów. Przewodniczącym zostaje ten kandydat, który w głosowaniu tajnym uzyska bezwzględną większość głosów. Czasami koniecznych jest kilka tur głosowania. Jeżeli po 3 turach parlament nadal nie wyłonił przewodniczącego, odbywa się ostatnie głosowanie. Bierze w nim udział tylko 2 posłów, którzy uzyskali najwięcej głosów w 3. turze. Przewodniczącego wybiera się bezwzględną większością oddanych głosów, a nie bezwzględną większością głosów całkowitej liczby posłów. Oznacza to, że nie uwzględnia się głosów wstrzymujących się oraz głosów nieważnych. Roberta Metsola została wybrana na drugą kadencję 562 głosami w 1. turze. W głosowaniu wzięła udział 699 z 720 posłów. Jednym z najważniejszych obowiązków przewodniczącego jest kierowanie pracami posiedzeń plenarnych. Oznacza to, że przewodniczący otwiera, zawiesza i zamyka posiedzenia. Podejmuje też decyzje w sprawie dopuszczalności poprawek, pytań do Rady i Komisji Europejskiej oraz zgodności sprawozdań z regulaminem parlamentu. Utrzymuje porządek i udziela posłom głosu podczas posiedzenia. Zamyka obrady, poddaje wnioski pod głosowanie i ogłasza wyniki głosowań. Przewodniczący dba również o to, by przestrzegano regulaminu wewnętrznego parlamentu. Kieruje wszystkimi działaniami parlamentu i reprezentuje go w kwestiach prawnych. Ponadto przewodniczący kieruje pracami konferencji przewodniczących grup politycznych i prezydium Parlamentu Europejskiego, w skład którego wchodzi 14 wiceprzewodniczących. Jeśli nie wiesz, czym zajmują się te organy, wysłuchaj innych podcastów z serii Wyjaśniamy unijny żargon. Ważnym aspektem pracy przewodniczącego jest reprezentacja Parlamentu Europejskiego na arenie międzynarodowej oraz w kontaktach z innymi instytucjami europejskimi. Dlatego przewodniczący regularnie odbywa oficjalne wizyty w innych krajach. To jednak nie wszystko. Przed każdym posiedzeniem Rady Europejskiej przewodniczący wygłasza przemówienie do jej uczestników. Przedstawia stanowisko Parlamentu Europejskiego na tematy poruszane w porządku obrad i dyskutuje z szefami państw lub rządów. Po tym, jak Parlament wyrazi zgodę na przyjęcie budżetu Unii Europejskiej, przewodniczący zatwierdza go swoim podpisem. Przewodniczący może też przewodzić Komitetowi Pojednawczemu, który pomaga Parlamentowi i Radzie osiągnąć porozumienie w sprawie wspólnie uchwalanych przepisów. Ponadto przewodniczący Parlamentu podpisuje, wraz z przewodniczącym Rady, wszystkie akty ustawodawcze przyjęte przez obie te instytucje. Przewodniczący rozpatruje też wnioski o objęcie wydarzenia patronatem Parlamentu. Za pomocą patronatów Parlament wyraża poparcie dla różnych inicjatyw. Co roku obejmuje nimi określoną liczbę wydarzeń, które spełniają określone warunki. Podsumowując, przewodniczący Parlamentu Europejskiego to bardzo ważna postać w Unii Europejskiej, na której spoczywa wiele obowiązków. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej podcastów znajdziesz na stronie radia internetowego Europarl Radio.
6: Since Russia launched its full-scale illegal invasion of Ukraine in February 2022, the European Union has been standing firmly with Ukraine and its people. The EU has condemned Russia's aggression, imposed sanctions, and provided significant financial, humanitarian, and military support.
7: Slava Ukraini!
8: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
9: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas les valeurs démocratiques.
10: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
6: In this podcast, we will look at the current situation, the EU's response, and the impact of sanctions against Russia. According to the UN Human Rights Monitoring Mission in Ukraine, the human cost is continuing to rise. By the end of 2025, more than 15,000 Ukrainian civilians had been killed since the beginning of the war, and over 40,000 had been injured. The war has caused one of the largest displacement crises in history. The UN Refugee Agency reports that nearly 13 million people inside Ukraine still need urgent humanitarian assistance. Meanwhile, around 4 million people are displaced in the country, and over 5 million refugees from Ukraine remain spread across the world, many still facing an uncertain future. Ukraine's economy remains under immense pressure. While there have been signs of resilience, the scale of the destruction is staggering. The latest estimates from the World Bank, the UN, the European Commission, and the Ukrainian government put the cost of reconstruction and recovery at well over 500 billion euro. The environmental damage of the war has also reached a critical point. After 4 years of war, the estimated cost of the ecological destruction caused has risen to approximately 75 billion euro. The conflict has triggered massive greenhouse gas emissions, extensive forest fires along the front line, and lasting pollution of some of Europe's most fertile farmland. Since the beginning of the war, the EU and its member states have made available around 177.5 billion euro in total support. In a historic shift recorded in 2025, the European Union has now surpassed the United States as the largest provider of support to Ukraine, including, for the first time, military assistance. Of this total, over 65 billion euro have been dedicated specifically to military aid, providing Ukraine with hundreds of tanks and sophisticated air defence systems. Around 32 billion euro are still to be allocated. The Ukraine Facility, a dedicated EU financial assistance programme, is also in full operation, delivering a stable lifeline of 50 billion euro until the end of 2027. Payments are conditional on an ambitious plan of reforms and investments drafted by the Ukrainian government. At the same time, the EU has significantly increased pressure on the Russian government's finances. By the end of 2025, it had implemented 19 packages of sanctions. While the sanctions have led to increased inflation and a shrinking economy in Russia, the European Parliament continues to warn that Moscow is using shadow fleets to bypass restrictions, making effective enforcement more critical than ever. The European Parliament has consistently called for tougher sanctions and stronger support. A major breakthrough has come with the establishment of the Ukraine Loan Cooperation Mechanism. This innovative tool uses the extraordinary revenues generated from nearly 300 billion euro of immobilised Russian sovereign assets to repay loans granted to Ukraine. While the G7 has agreed on a 45 billion euro loan package, the European Parliament continues to push for these frozen assets to be fully confiscated to ensure that Russia pays for the destruction it has caused. In parallel with European and Ukrainian efforts, the United States has made efforts to outline proposals aimed at ending the war. In November 2025, under the Trump presidency, a draft 28-point peace plan was presented with input from the US, proposing terms including a ceasefire, recognition of the current state of territorial control in some occupied regions, and conditional US security guarantees for Ukraine. The plan also includes provisions limiting Ukraine's future military capacity and barring the country from becoming a NATO member. Ukrainian and European leaders viewed these points as problematic, and the parties involved have not agreed to them. In 2022, Parliament President Roberta Metsola became the first high-ranking EU official to visit Kyiv since Russia launched its full-scale invasion. During Parliament's November 2025 plenary session, she reiterated this unwavering commitment.
11: This House has stood with the people of Ukraine since day one, and we stand with them still today. We are hopeful and grateful for the good progress being made with a new push in coordination with the United States towards peace. But in Europe, we know that this must be a real peace, with dignity, with justice, and with freedom. And above all, it must be based on the principle of nothing about Ukraine without Ukraine.
6: President Metsola concluded by saying that the EU will do all that it can to help find the elusive peace that Europe has always sought. The European Parliament has been a steadfast champion of Ukraine's European future. After EU membership negotiations officially opened in June 2024, Ukraine has carried out intense work over the past year to bring its laws in line with EU standards. While the road to full membership is arduous, the EU remains resolute. The fight is not only about territorial integrity, but also about defending the European values of democracy, sovereignty, and a peace that is both just and lasting. This podcast is brought to you by the European Parliament.
12: I mitten av april kom Europaparlamentet med den sista Eurobarometerundersökningen före EU-valet i juni. Den visar att medborgarna är oroade över världsläget. I det här avsnittet av podden Europa och jag berättar vi mer om vårens undersökning.

W Parlamencie Europejskim mamy urząd o nazwie, która może brzmieć staroświecko. Kwestor. Nic ci to nie mówi? Oczywiście, że nie, o kwestorach mało kto słyszał, ale bez kwestorów parlament

0: Krótko mówiąc, za wszystko, co bezpośrednio dotyczy posłów. Jak wyjaśniła była kwestorka Anne Saunders podczas Dnia Otwartego Parlamentu Europejskiego w maju 2024 roku. Jest nas pięcioro i zajmujemy się wewnętrznym funkcjonowaniem Parlamentu Europejskiego. Oznacza to, że dbamy o zasady wstępu do budynków, zasady funkcjonowania, catering czy uprawnienia finansowe posłów. Zarządzamy wewnętrznym funkcjonowaniem parlamentu, ale jesteśmy również swego rodzaju związkiem zawodowym posłów. Reprezentujemy ich. Kiedy coś nie działa jak powinno, posłowie zwracają się do kwestorów. Staramy się ułatwiać im na przykład kontakt z administracją. Parlament Europejski wybiera kwestorów po tym, jak wybierze przewodniczącego i 14 wiceprzewodniczących. Kwestorów wybiera się w głosowaniu tajnym w trzech turach. W pierwszych dwóch turach wymagana jest bezwzględna większość oddanych głosów, natomiast w ostatniej turze wystarczy większość względna. Większość bezwzględna jest równa połowie oddanych głosów plus jeden. Większość względna lub zwykła to po prostu sytuacja, gdy jeden kandydat uzyskuje więcej głosów niż pozostali. A jak można zostać kwestorem? Kandydatów na to stanowisko zgłaszają albo grupy polityczne, albo co najmniej 40 posłów. Podobnie jak w przypadku przewodniczącego parlamentu, kadencja kwestorów trwa 2,5 roku. Kwestorzy mają głos doradczy w prezydium. Oznacza to, że prezydium może pytać ich o opinię, ale nie biorą oni udziału w głosowaniach. Mogą proponować zmiany różnych regulaminów przyjętych przez prezydium. Z kolei wszyscy posłowie mogą zadawać pytania o to, jak kwestorzy wywiązują się ze swoich obowiązków. Chcesz zobaczyć, kto wchodzi w skład kolegium kwestorów? Na stronie parlamentu znajdziesz nazwiska kwestorów i wykaz ich obowiązków. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej podcastów znajdziesz na kanale Europarl Radio.
1: Wyobraź sobie, że uczniowie i nauczyciele mogą łatwiej podróżować między różnymi krajami Unii. A to po to, by wzbogacać swoje doświadczenia i poszerzać horyzonty. Dzięki ustanowieniu Europejskiego Obszaru Edukacji Unia aktywnie dąży do urzeczywistnienia tej wizji. Słuchasz podcastu z serii Podnieść poprzeczkę – Lepsze stanowienie prawa. W tym odcinku będziemy mówić o tym, jakie działania podejmuje Unia, by wszystkim uczącym się zapewnić równy dostęp do edukacji. Będzie też o tym, jak zamierza poprawić dostęp do unijnych programów mobilności edukacyjnej. Europejski Obszar Edukacji ma wzmocnić współpracę oraz wspierać mobilność w dziedzinie kształcenia i szkolenia. Ma też umożliwić budowanie solidniejszych i bardziej włączających systemów kształcenia. Jednym z głównych elementów Europejskiego Obszaru Edukacji jest promowanie mobilności edukacyjnej. Chodzi o pokonywanie barier, takich jak ograniczenia finansowe, brak informacji, niewystarczające umiejętności językowe.
2: E di 6023 cosa ne pensa?
3: Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Oggi lo posso dire perché è finito tutto. Finito tra virgolette con loro.
4: E lo station manager Alessandro Raimondo?
5: Un ragazzo così intelligente che è riuscito comunque a mantenere questa sua interna allegria all'interno del gruppo. È un ragazzo intelligente e simpaticissimo. E quando si è simpatici è involontaria la cosa.
2: Altro da aggiungere?
6: Ma no, poco da dire. Prendo atto, fatico a capirli, ma li capisco. Capisco tutto. Non posso accettare che questo è francamente un qualche cosa che è al di là del bene e del male.
2: 6023. A chi piace, piace. A chi non piace, piacerà.
7: il biotestamento. Ma perché lo fai?
8: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
9: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
10: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
8: Il biotestamento è questo.
11: Scusi, per il biotestamento?
7: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
11: Perché posso.
10: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
12: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
13: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
14: Di cosa si occupa la vostra associazione?
13: Clownterapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
14: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
13: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
14: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
13: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
12: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli.
15: Tre città. Una sola voce.
16: 6023.
17: È ora di votare. Entre 6 e 9 de junho deste ano, milhões de cidadãos da UE ajudarão a moldar o futuro da União votando nas eleições europeias. O Parlamento Europeu é o único órgão da UE diretamente eleito e as eleições europeias são um dos maiores eventos democráticos do mundo. Nesta série de podcasts, explicamos-lhe tudo o que precisa de saber sobre as próximas eleições para o Parlamento Europeu. Neste episódio, vamos analisar o sistema de votação para as eleições europeias. De 5 em 5 anos, os cidadãos europeus elegem os deputados ao Parlamento Europeu, ou eurodeputados, que os representarão. Este ano serão eleitos 720 eurodeputados, ou seja, mais 15 do que os 705 do atual Parlamento. Cada país elege um número diferente de eurodeputados com base no princípio da proporcionalidade degressiva. Isto significa que os países mais povoados elegem um maior número de eurodeputados, mas cada deputado de um país maior representa mais pessoas do que um deputado de um país menor. O número mínimo de eurodeputados que um país pode ter a representar a sua população é 6 e o número máximo é 96. O processo de votação para as eleições europeias varia ligeiramente entre os países da UE, mas os princípios fundamentais mantêm-se. Em muitos países da UE, os eleitores podem votar num partido político, em candidatos individuais ou em ambos. As eleições europeias utilizam um sistema de representação proporcional, o que significa que o número de lugares que um partido obtém no Parlamento Europeu é diretamente proporcional ao número de votos que recebe. Mas quem pode votar? Para participar nas eleições europeias, tem de ser cidadão de um Estado-membro da UE e cumprir o requisito de idade para votar no seu país. Na maioria dos países da UE, a idade de voto é de 18 anos, enquanto que na Áustria, na Bélgica, na Alemanha e em Malta, as pessoas podem votar a partir dos 16 anos e, na Grécia, a idade de voto é de 17 anos. Além disso, os cidadãos da UE residentes noutro Estado-membro têm o direito de voto no seu país de origem ou no seu país de residência, mas cada pessoa só pode votar num único local. Como funciona a votação nas eleições europeias? Ao votar, verá uma lista de partidos políticos, cada um com os seus próprios candidatos pré-selecionados. Pode escolher o partido em que quer votar, assinalando ao lado do respectivo nome no seu boletim de voto. É importante notar que, ao votar num partido, o seu voto contribui indiretamente para a seleção dos deputados ao Parlamento Europeu desse partido. Os partidos pré-selecionaram os candidatos pela ordem em que serão eleitos, com base no número de votos que o partido receber. No entanto, em alguns países, pode votar na lista pré-selecionada ou votar individualmente nos candidatos dessa lista. Uma vez encerrada a votação, os votos são contados e a cota-parte de lugares de cada partido no Parlamento Europeu é determinada com base na percentagem de votos que obtiver. Assim, garante-se que todos os partidos políticos estão representados de forma proporcional ao nível de apoio que receberam dos eleitores. O seu voto decidirá quais os deputados ao Parlamento Europeu que o representarão no momento de elaborar novas leis e terá uma influência na eleição da Comissão Europeia. Estas decisões moldarão a sua vida cotidiana e a das pessoas em toda a UE. A democracia não é um dado adquirido. É uma conquista coletiva e, por conseguinte, uma responsabilidade coletiva em que cada um de nós tem um papel a desempenhar. Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
12: Rádio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
18: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua che non vuole sostituirsi all'inglese, ma essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano, quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due, per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche, diciamo anche a Biella, presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC, vicino appunto al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo Esperanto, tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Tarnaro, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso che viene poi veicolato dal centro ufficiale della scuola, in sostanza.
14: Avete anche degli altri contatti social?
18: Prego.
19: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
12: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
20: Schengen.
21: Zum Schengen-Raum gehört derzeit das Hoheitsgebiet von 27 europäischen Ländern, darunter 23 EU-Mitgliedstaaten sowie Island, Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz. Man kann dort frei von einem Staat in einen anderen reisen, ohne dass man an den Grenzen kontrolliert wird. Und zwar unabhängig davon, ob man die Grenze an Land, im Meer oder in der Luft überschreitet. Kontrolliert wird man nur an den Außengrenzen, also an einer Grenze zwischen einem Schengen-Land und einem Drittstaat. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn man von der Ukraine nach Polen reist oder umgekehrt. Seit kurzem hat der Schengen-Raum mehrere neue Mitglieder. Kroatien ist am 1. Januar 2023 beigetreten. Außerdem haben die Mitgliedstaaten Ende 2023 einstimmig beschlossen, die Kontrollen an den Luft- und Seegrenzen mit Bulgarien und Rumänien abzuschaffen, und zwar mit 31. März 2024. Ob auch die Kontrollen an den Landgrenzen abgeschafft werden, müssen die EU-Staaten noch entscheiden. Nicht Teil des Schengen-Raums sind nur zwei Mitgliedstaaten, nämlich Irland und Zypern. Für Zypern läuft derzeit ein Schengen-Evaluierungsverfahren. Das heißt, es wird bewertet, ob das Land alle Voraussetzungen für einen Beitritt in diesen grenzfreien Raum erfüllt.
0: Libre circulation des personnes.
1: Schengen.
22: Schengen.
1: Schengen.
23: Schengen. It's based on co-decision.
24: Problems at the border.
25: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
26: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
21: Irland hingegen ist nicht rechtlich verpflichtet, dem Schengen-Raum beizutreten. Wenn es das jedoch will, kann es jederzeit den Beitritt beantragen. An dieser Stelle ist es wichtig zu erwähnen, dass alle EU-Bürgerinnen und Bürger das Recht darauf haben, sich innerhalb der EU frei zu bewegen und zu reisen, unabhängig davon, ob ihr Heimatstaat Teil des Schengen-Raums ist oder nicht. Wenn Sie als EU-Bürger also von einem Mitgliedstaat, der Teil des Schengen-Raums ist, in einen anderen reisen, auf den das nicht zutrifft, werden Sie grundsätzlich nur einer minimalen Kontrolle unterzogen. Dabei wird lediglich Ihre Identität überprüft. Für Drittstaatsangehörige haben die Schengen-Staaten aufeinander abgestimmte Regeln und Verfahren, was Visa für einen kurzfristigen Aufenthalt angeht. Mit einem Kurzaufenthaltsvisum können Sie sich innerhalb eines halben Jahres bis zu 3 Monate im Schengen-Raum frei bewegen. Doch nicht alle Drittstaatsangehörigen müssen ein Schengen-Visum beantragen. US-amerikanische oder australische Staatsangehörige zum Beispiel sind davon befreit.
1: Schengen.
22: Schengen.
1: Schengen.
23: Schengen.
21: Das heißt aber nicht, dass man bei Reisen im Schengen-Raum gar nicht kontrolliert wird. Grenzkontrollen sind nämlich nicht dasselbe wie Sicherheitskontrollen, also Kontrollen, die zum Beispiel auf Flughäfen aus Sicherheitsgründen durchgeführt werden. Fluggäste, die innerhalb des Schengen-Raums reisen, sind davon nicht ausgenommen. Sie können außerdem aufgefordert werden, einen Identitätsnachweis vorzulegen, um zu beweisen, dass ihr Flugschein wirklich ihnen gehört. Grenzkontrollen können aber ausnahmsweise vorübergehend von einem Schengen-Staat wieder eingeführt werden, nämlich dann, wenn eine ernsthafte Bedrohung für die öffentliche Ordnung oder die innere Sicherheit besteht. Das war zum Beispiel der Fall während der Corona-Pandemie oder als es in Frankreich eine erhöhte Gefahr von Terroranschlägen gab.
1: Schengen.
22: Schengen.
1: Schengen.
23: Schengen.
21: Bei Schengen geht es also nicht nur darum, das Reisen zu erleichtern. Es geht auch um Sicherheit. Um den Schengen-Raum sicherer zu machen, wurde eine eigene Datenbank eingerichtet, das Schengener Informationssystem. Die Polizei und andere Behörden können in diese Datenbank Informationen eingeben oder sie überprüfen, zum Beispiel Informationen über vermisste oder gesuchte Personen. Diese Plattform macht es für die Strafverfolgungsbehörden verschiedener Staaten einfacher, zusammenzuarbeiten und sorgt so für mehr Sicherheit, vor allem mit Blick auf die Außengrenzen des Schengen-Raums. Aber wie ist der Schengen-Raum eigentlich entstanden? Der Grundstein für diesen grenzenlosen Raum wurde im Jahr 1985 gelegt, als 5 EU-Mitgliedstaaten beschlossen, die Kontrollen an ihren Binnengrenzen abzuschaffen. Hintergrund war die Förderung der europäischen Einigung nach dem Zweiten Weltkrieg. Mit dem Abschaffen der Grenzen wollte man das gegenseitige Vertrauen stärken. Der Name Schengen kommt von der Gemeinde Schengen in Luxemburg, wo diese ersten 5 Staaten das ursprüngliche Abkommen unterzeichneten. Die rechtliche Grundlage für den Schengen-Raum ist der sogenannte Schengen-Besitzstand. Er besteht heute aus dem Schengener Übereinkommen und den damit verbundenen Bestimmungen. Durch den Vertrag von Amsterdam wurde der Schengen-Besitzstand vor rund 25 Jahren zu einem wesentlichen Bestandteil des Unionsrechts. Heute, fast 40 Jahre nach der Unterzeichnung des Schengener Übereinkommens, können über 400 Millionen Menschen, die im Schengen-Raum leben, frei reisen. Der Schengen-Raum erleichtert aber nicht nur den Personenverkehr, sei es zu geschäftlichen Zwecken oder in der Freizeit. Er kommt auch der Wirtschaft zugute und sorgt für eine bessere Lebensqualität im Alltag. Damit ist der Schengen-Raum eine der größten Errungenschaften des europäischen Aufbauwerks.
27: Zur Arbeit der Mitglieder des Europäischen Parlaments gehört mehr als nur die Teilnahme an den Debatten und Abstimmungen im Plenum. In diesem Podcast geht es um eine weitere Rolle, die Sie übernehmen können. Die der Berichterstatterin bzw. des Berichterstatters. Wenn die Kommission dem Parlament Vorschläge für neue Rechtsvorschriften vorlegt, arbeiten als erstes die parlamentarischen Ausschüsse daran. Welcher Ausschuss sich um welchen Vorschlag kümmert, hängt vom Thema ab. Geht es beispielsweise um Viehtransporte, befasst sich der Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung damit. Der Ausschuss benennt dann eine Berichterstatterin bzw. einen Berichterstatter, der bzw. die sozusagen die Projektleitung für den Vorschlag übernimmt. Dazu gehört in erster Linie, einen Bericht über die vorgeschlagenen Regelungen zu verfassen und gegebenenfalls Änderungsvorschläge hinzuzufügen. Also zum Beispiel Ergänzungen, Streichungen oder Abänderungen von bestimmten Textpassagen vorzuschlagen. Als Berichterstatter leisten Abgeordnete also so einiges an vorbereitender Arbeit. Und natürlich werden sie damit nicht allein gelassen. Sie tauschen sich mit anderen Abgeordneten aus und erhalten Unterstützung von ihren jeweiligen Ausschüssen. Sie können auch Sachverständige von außen oder von anderen EU-Organen einladen, um sich ein genaueres Bild vom Thema zu machen. Ziel ist, einen möglichst vollständigen und genauen Bericht zu verfassen, der alle möglichen Auswirkungen berücksichtigt. Jede denkbare Auslegung und jedes noch so kleine Detail müssen dabei bedacht werden. Berichterstatterinnen und Berichterstatter haben also eine sehr wichtige Aufgabe. Manchmal wird ein Berichtsentwurf mehrere Male erörtert, angepasst und umgeschrieben, bevor der zuständige Ausschuss ihn annimmt. Erst im Anschluss daran legt die Berichterstatterin bzw. der Berichterstatter ihn dem Plenum vor. Ein Bericht umfasst in der Regel eine Begründung, den Entwurf einer legislativen Entschließung und die Änderungsanträge, über die abgestimmt werden soll. Natürlich werden nicht alle Berichte angenommen. Ist das jedoch der Fall, dann ist das für die Berichterstatterin bzw. den Berichterstatter ein großer Erfolg. Aber wie wird entschieden, welchem Mitglied eine solch wichtige Aufgabe übertragen wird? Das hängt von zwei Faktoren ab. Zum einen müssen sich die Fraktionen gemeinsam für ein Mitglied entscheiden. In Ausnahmefällen benennen sie sogar zwei Mitberichterstatter für ein und dasselbe Dossier. So gab es zum Beispiel für den Vorschlag zum neuen KI-Gesetz zwei Berichterstatter. Zum anderen gibt es für die Aufteilung der Berichte zwischen den Fraktionen ein eigenes, ausgeklügeltes Punktesystem. Jede Fraktion erhält, abhängig von ihrer Größe, eine bestimmte Anzahl an Punkten. Mit ihnen können die Fraktionen anstehende Berichte in einer Art Auktion ersteigern. Am Ende kommt es aber selbstverständlich auch auf die Sachkenntnis und die Interessen der jeweiligen Mitglieder an. Eine letzte Sache wollen wir hier noch ansprechen. Es gibt nicht nur eine Art von Berichterstattern. Will der für einen Bericht zuständige Ausschuss die Meinung eines anderen Ausschusses einholen? Oder möchte ein anderer Ausschuss Stellung zu einem Bericht nehmen, kann der Parlamentspräsident bzw. die Parlamentspräsidentin einen federführenden und einen mitberatenden Ausschuss festlegen. Dieser mitberatende zweite Ausschuss kann dann ebenfalls eine Art Berichterstatter benennen. In diesem Zusammenhang spricht man dann von Verfassern einer Stellungnahme. Besser lässt sich das Verfahren mit einem Beispiel erklären. Nehmen wir den Vorschlag über neue Regelungen für Viehtransporte. Wie wir schon festgestellt haben, wäre der zuständige, also der federführende Ausschuss, in diesem Fall der Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung. Es ist aber denkbar, dass auch der Ausschuss für Verkehr und Tourismus Stellung zu solchen Regelungen beziehen will. Er hätte dann also die Möglichkeit, eine Verfasserin bzw. einen Verfasser einer Stellungnahme zu ernennen. Für den bereits erwähnten Vorschlag für ein KI-Gesetz etwa gab es neben den beiden Mitberichterstattern auch zwei Verfasser und eine Verfasserin von Stellungnahmen von drei weiteren parlamentarischen Ausschüssen. Am Ende waren also insgesamt 5 Mitglieder des Parlaments an der Ausarbeitung des Berichts beteiligt, den das Parlament übrigens im März 2024 annahm. Es gibt auch noch eine dritte Art von Berichterstattern, sogenannte Schattenberichterstatter. Sie werden von den Fraktionen ausgewählt, damit sie über den Fortschritt eines Berichts auf dem Laufenden.
12: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento e in ogni circostanza, ecco.
2: Scout di Vercelli?
1: Sì, sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
2: E avete dei contatti?
1: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli, che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie, cose che comunque ci riguardano.
12: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: W dzisiejszych czasach kobiety są aktywne we wszystkich aspektach życia społecznego. Stanowią one integralną część siły roboczej i odgrywają wiodącą rolę w biznesie i polityce. Ale nawet jeśli pozycja kobiet znacznie się poprawiła i są one aktywne w wielu dziedzinach, które kiedyś były zarezerwowane wyłącznie dla mężczyzn, nadal pozostaje wiele do zrobienia, aby osiągnąć prawdziwą równość płci. Problemy takie jak przemoc, molestowanie i dyskryminacja kobiet nadal występują praktycznie we wszystkich społeczeństwach.
4: Słuchasz podcastu z serii Podnieść poprzeczkę – Lepsze stanowienie prawa. W tym odcinku opowiemy, co robi Unia, aby zwiększyć równość płci w Europie i stworzyć sprawiedliwsze społeczeństwo.
3: Unia Europejska walczy o to, aby poprawić życie kobiet, osiągnąć większą równowagę płci we wszystkich obszarach społeczeństwa, a tym samym uczynić Europę sprawiedliwszą dla wszystkich. U podstaw tych działań leży przeświadczenie, że równość płci jest zasadniczym warunkiem innowacyjnej, konkurencyjnej i dobrze prosperującej gospodarki europejskiej. Warto podkreślić, że równouprawnienie płci oznacza nie tylko korzyści dla zatrudnienia i wydajności, jest to również prawo podstawowe każdego z nas. Równouprawnienie płci poprawia jakość naszego życia i sprzyja bardziej stabilnym i odpornym demokracjom. Podczas obchodów tegorocznego Międzynarodowego Dnia Parlamentaryzmu w Parlamencie Europejskim skupiono się na kwestii równości płci. Przewodnicząca Roberta Metsola wezwała parlamenty na całym świecie, by połączyły siły i współpracowały na rzecz bardziej sprawiedliwego społeczeństwa.
4: Tylko razem możemy walczyć z nierównościami, które codziennie hamują rozwój kobiet w naszym społeczeństwie, od miejsca pracy po dom, a nawet w naszych parlamentach. Jest jeszcze wiele do zrobienia, ale jestem przekonana, że dzięki wzmocnionej współpracy i dialogowi międzyparlamentarnemu możemy budować lepszy i równiejszy świat dla wszystkich.
3: Zaangażowanie na rzecz równości płci wyraźnie widać w działalności samego Parlamentu Europejskiego. Jego przewodniczącą po raz drugi została Roberta Metsola. W parlamencie działa również stała komisja, która zajmuje się prawami kobiet i równouprawnieniem płci. Ponadto w 2020 roku parlament zainicjował coroczny Europejski Tydzień Równości Płci. Podczas tego tygodnia komisje przyglądają się różnym kwestiom z perspektywy płci. Parlament Europejski nieustannie domaga się opracowania przepisów o równości płci i w tym celu zwrócił się do Komisji Europejskiej.
4: Przeanalizujmy teraz, jakie kroki podejmuje Unia, aby zlikwidować nierówności między mężczyznami i kobietami w państwach członkowskich. Komisja Europejska opracowała kompleksową strategię na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020-2025. 7 marca 2025 roku, dzień przed Międzynarodowym Dniem Kobiet, przyjęła również plan działania na rzecz praw kobiet. Wyznaczono w nim kierunki działań na przyszłość, a także podsumowano postępy i zidentyfikowano obszary, które nadal wymagają poprawy. Jednym z tych obszarów jest zatrudnienie, w którym wciąż utrzymują się duże problemy. Chodzi na przykład o zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć. Nawet jeśli kobieta wykonuje tę samą pracę co mężczyzna lub pracę o takiej samej wartości, nadal istnieje duże prawdopodobieństwo, że będzie ona zarabiać mniej. W unijnej strategii na rzecz równouprawnienia płci ustanowiono przepisy o przejrzystości wynagrodzeń. Zgodnie z nimi, pracodawcy muszą zapewnić swoim pracownikom dostęp do niektórych informacji, takich jak średnie poziomy wynagrodzeń. Państwa Unii mają czas do początku czerwca 2026 roku na włączenie tych przepisów do prawa krajowego.
3: Dostęp do takich samych wynagrodzeń jak mężczyźni za taką samą pracę nie jest jednak jedyną przeszkodą dla kobiet w zatrudnieniu. Kobietom trudniej jest się również wspinać po szczeblach kariery i awansować na wyższe stanowiska kierownicze. Dlatego w ramach unijnej strategii na rzecz równouprawnienia płci wprowadzono też przepisy dotyczące równowagi płci w zarządach większych spółek notowanych na giełdzie. Dzięki temu wykwalifikowane kobiety będą miały realną szansę objąć najwyższe stanowiska w spółkach giełdowych zatrudniających ponad 250 pracowników. Prawo wymaga od pracodawców, aby 40% stanowisk dyrektorów niewykonawczych oraz 33% wszystkich stanowisk dyrektorów zajmowały osoby płci niedostatecznie reprezentowanej. Pracodawcy mają czas na zastosowanie się do tych przepisów do połowy 2026 roku.
4: Aby jeszcze bardziej ułatwić kobietom wejście na rynek pracy i umożliwić rodzicom godzenie życia rodzinnego z karierą zawodową, strategia na rzecz równouprawnienia płci zapewnia rodzicom i opiekunom prawo do równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Dlatego zasadniczym elementem strategii jest wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem. Kolejne ważne osiągnięcia, na których opiera się strategia, obejmują wprowadzenie prawa do 10 dni urlopu ojcowskiego i 4 miesięcy urlopu rodzicielskiego we wszystkich krajach Unii. W przepisach podkreślono rolę ojców w opiece nad dziećmi. Położono także nacisk na to, by matki mogły pogodzić pracę z wychowywaniem dzieci.
3: Unia Europejska zajmuje się nie tylko kwestią równych praw pracowniczych dla kobiet i mężczyzn, ale także problemem przemocy ze względu na płeć. Walczy ze wszystkimi jej przejawami, takimi jak uporczywe nękanie, molestowanie seksualne, gwałt, znęcanie się fizyczne i psychiczne, czy przymusowe małżeństwo i sterylizacja. Dlatego wprowadzono przepisy, w których kryminalizuje się taką przemoc. Na ich mocy państwa Unii muszą chronić ofiary i zapewnić im dostęp do wymiaru sprawiedliwości i wsparcia takiego jak schroniska, centra interwencji kryzysowej dla ofiar gwałtu i telefony zaufania. Unia przystąpiła również do Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Konwencja zobowiązuje Unię do opracowania przepisów, strategii politycznych i usług wsparcia, które pozwolą zapobiegać przemocy wobec kobiet i zwalczać ją. Podsumowując, choć wiele zostało jeszcze do zrobienia w zakresie różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, uczestnictwa w rynku pracy i zwalczania przemocy ze względu na płeć, dzięki swoim działaniom Unia Europejska jest na dobrej drodze do osiągnięcia równości płci w Europie.
4: Była to audycja Europarl Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
5: Kto pomohol vybudovať dnešnú Európu? Neboli to len inštitúcie a zmluvy, boli to ľudia. Za každým krokom na ceste k európskej integrácii stoja jednotlivci, ktorí obhajovali demokraciu, presadzovali ľudské práva a prispievali k zbližovaniu jednotlivých krajín. Európsky parlament vytvoril v snahe vyzdvihnúť tento prínos nové ocenenie – Európsky rad za zásluhy. Ide o prvé občianske vyznamenanie svojho druhu, ktoré udeľuje inštitúcia Európskej únie. O jeho prvých držiteľoch informovala predsednička Európskeho parlamentu Roberta Metsolová, ktorá pri tejto príležitosti uviedla.
6: Európu vždy formovali pozoruhodné ženy a muži zo všetkých oblastí spoločnosti, ktorí mali odvahu povzniesť sa na našu búrlivú minulosť, preklenúť rozdiely, prelomiť bariéry, zvrhnúť diktatúry a prekonať krízy, a to všetko s cieľom zmeniť náš kontinent a vytvoriť lepšiu budúcnosť. Toto neúnavné úsilie rozvíjať Európu treba vyzdvihnúť. Práve preto prišiel Európsky parlament s týmto ocenením a Európskym radom za zásluhy tak vzdáva poctu všetkým, ktorí nielen verili v Európu, ale takisto ju pomohli vybudovať.
7: to honor those who did not simply believe in Europe, but who helped build it.
5: Zoznam držiteľov tohto vyznamenania odzrkadľuje, akým mnohorakým spôsobom môžu ľudia prispieť k rozvoju Európy. V najrôznejších oblastiach od politiky a diplomacie až po ľudské práva, vedu či kultúru. Najvyšším ocenením je pritom významný držiteľ Európskeho radu za zásluhy. Bolo udelené bývalej nemeckej kancelárke Angele Merkelovej, poľskému demokratickému lídrovi a bývalému prezidentovi Lechovi Valensovi a ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému. Ďalší vedúci predstavitelia a osobnosti boli poctení ako čestní držitelia alebo držitelia Európskeho radu za zásluhy. Sú medzi nimi bývalí prezidenti, politici, humanitárni pracovníci, vedci a umelci, ktorí výrazne prispeli k európskej integrácii a podpore európskych hodnôt. Spomeňme spomedzi nich napríklad bývalého rakúskeho spolkového kancelára Wolfganga Schüssela, kardinála a štátneho tajomníka Svätej stolice Pietra Parolína či členov írskej skupiny U2. Európsky rad za zásluhy vznikol v roku 2025 pri príležitosti 75. výročia Schumannovej deklarácie, ktorá je všeobecne považovaná za moment zrodu Európskej únie, ako ju poznáme dnes. Únia je viac než len inštitúcie alebo politiky. Je aj príbehom ľudí, ktorí v ňu verili a prispeli k tomu, aby sa rozvinula do dnešnej podoby. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Viac informácií nájdete na našej webovej stránke.
8: De transatlantische slavenhandel bestond meer dan 400 jaar lang. Het is een zwarte bladzijde in de menselijke geschiedenis die ruim 15 miljoen mensen trof. Het was een driehoekshandel tussen Europa, West-Afrika en Amerika en hoewel deze vanaf het begin van de jaren 1800 geleidelijk werd afgeschaft, zijn de gevolgen ervan ook nu nog voelbaar. De racistische ideologieën die mensen vroeger gebruikten om de slavenhandel te rechtvaardigen en in stand te houden, geven nu nog steeds vorm aan discriminerende houdingen en gedragingen. In deze podcast herdenken we de slachtoffers van slavernij en de transatlantische slavenhandel en onderzoeken we hoe dit duistere hoofdstuk in de geschiedenis de wereld om ons heen blijft beïnvloeden. Laten we beginnen door terug te keren in de tijd. In de 18e eeuw was Haiti een Franse kolonie in het hart van de Caraïbe, waar tot slaafgemaakte Afrikanen onvoorstelbare ontberingen doorstonden. Ze kwamen voornamelijk uit West-Afrika en werden gedwongen lange uren te werken. Ze hadden te kampen met verwondingen, ziekte, geweld en wijdverspreide ondervoeding. Het was in deze periode dat het verlangen naar vrijheid opflakkerde onder het Haïtiaanse volk, naar aanleiding van de idealen van vrijheid, gelijkheid en broederschap van de Franse Revolutie. Maar de kolonie werd een slagveld voor concurrerende koloniale machten, zoals Spanje en Groot-Brittannië, die verschillende politieke groeperingen steunden om hun eigen belangen te dienen. Te midden van deze onrust ontpopte de voormalige slaaf Toussaint Louverture zich als een prominente leider. Hij bracht de Haïtianen op de been voor de revolutionaire strijd die plaatsvond tussen 1791 en 1804. De Haïtiaanse revolutie werd een succes. De Haïtianen wonnen hun onafhankelijkheid van Frankrijk en Haiti werd het eerste land dat werd gesticht door voormalige slaven. Dit historische moment betekende niet alleen het einde van de slavernij in Haiti. De invloed ervan was ver voorbij de kusten van het eiland merkbaar en droeg uiteindelijk bij aan de afschaffing van de transatlantische slavenhandel.
9: Laten we nu weer vooruitspoelen naar het heden. Elk jaar, op 25 maart, is het internationale dag voor de herdenking van de slachtoffers van slavernij en de transatlantische slavenhandel. Op deze dag staan we stil bij de wreedheden die zijn gepleegd en eren we de mensen die geleden hebben en gestorven zijn als gevolg van de meedogenloze slavenhandel. Deze herdenkingsdag is ook een gelegenheid om jongeren bewust te maken van de gevaren van racisme en vooroordelen. Secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, verwoordde het als volgt.
10: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
8: Miljoenen Afrikaanse mannen, vrouwen en kinderen werden verhandeld over de Atlantische Oceaan. Ze werden weggerukt van hun families en thuislanden, wat hun gemeenschappen verscheurde.
11: Ze werden ontmenselijkt en tot koopwaar gereduceerd. De geschiedenis van de slavernij is een geschiedenis van lijden en barbaarsheid die de slechtste kant van de mensheid blootlegt. Maar tegelijkertijd is het een geschiedenis van ontzagwekkende moed die mensen op hun best laat zien. Te beginnen met de tot slavernij gedwongen mensen die zich verzetten, zelfs toen ze alles tegen zich hadden, en later met de abolitionisten die zich uitspraken tegen deze gruwelijke misdaden. En toch achtervolgt de nalatenschap van de transatlantische slavenhandel ons tot op de dag van vandaag. Er loopt een rode draad van de eeuwen van koloniale uitbuiting tot de sociale en economische ongelijkheden van vandaag. In het witte superioriteitsdenken dat vandaag de dag weer opleeft, kunnen we de racistische stereotypen herkennen die gepopulariseerd zijn om de onmenselijkheid van de slavenhandel goed te praten. Racisme is de nalatenschap van slavernij en het is aan ons allemaal om deze te bestrijden.
9: Onderwijs speelt een essentiële rol bij de bestrijding van racisme en vooroordelen. Daarom legt de VN zoveel nadruk op het belang van onderwijsinitiatieven. Toekomstige generaties moeten leren wat de oorzaken en gevolgen waren van de slavernij en welke lessen we uit deze duistere periode hebben geleerd. Zo is het gebruik van de juiste woordenschat cruciaal om mensen voor te lichten en het bewustzijn te vergroten. Daarom gebruiken sommige historici tegenwoordig steeds minder vaak de term slaven en hebben ze het eerder over slaafgemaakten of tot slaafgemaakte mensen. Ze doen dit om de nadruk te leggen op de menselijkheid die dit wrede systeem van slavernij probeerde af te pakken. Daarnaast zijn er initiatieven zoals het UNESCO-project Roots of Enslaved Peoples, dat in 1994 van start ging, en de Internationale Dag voor de Herdenking van de Slachtoffers van Slavernij en de Transatlantische Slavenhandel. Hiermee worden inspanningen geleverd om de geschiedenis en de gevolgen van de transatlantische slavenhandel en slavernij op het wereldtoneel te verkennen. Bovendien hebben de Verenigde Naties de periode van 2015 tot 2024 uitgeroepen tot het internationaal decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst. Het doel is om de uitdagingen aan te pakken waar mensen van Afrikaanse afkomst nog steeds mee worden geconfronteerd, zoals institutioneel racisme en discriminatie. Dit internationaal decennium is erop gericht de eerbiediging van de mensenrechten te bevorderen, de bijdrage van mensen van Afrikaanse afkomst te vieren en de wettelijke kaders voor de bestrijding van racisme te versterken.
11: In juni 2020 werd het Europees Parlement de eerste internationale instelling die de transatlantische slavenhandel en slavernij erkende als misdaden tegen de menselijkheid. In een resolutie die met een zeer grote meerderheid werd aangenomen, drongen de parlementsleden er bij de instellingen en landen van de Europese Unie op aan gevallen van onrecht en misdaden tegen de menselijkheid die zich in het verleden tegen zwarte mensen en mensen van kleur hebben voorgedaan, officieel te erkennen. Ook onderwijs nam in deze resolutie een belangrijke plaats in. Zo bevat de tekst onder andere de aanbeveling om de geschiedenis van zwarte mensen en mensen van kleur op te nemen in leerplannen. Daarnaast organiseert het Europees Netwerk tegen Racisme nu elk jaar rond 25 maart, in samenwerking met de parlementsleden en de Europese Commissie, de Week tegen Racisme en voor Diversiteit. Het doel daarvan is onder meer om de nakomelingen van tot slaafgemaakte mensen op financieel, sociaal-cultureel en psychologisch vlak schadeloos te stellen.
9: De geschiedenis van de slavernij en de blijvende nalatenschap ervan in de vorm van racisme hebben vandaag de dag nog steeds een invloed op de samenleving. Het is van vitaal belang dat we het verleden niet vergeten en dat we activisten herdenken zoals Toussaint Louverture, die de strijd tegen de slavernij in Haiti aanvoerde. Via onderwijs en samenwerking, zowel op internationaal als op Europees niveau, worden inspanningen geleverd om racisme te bestrijden, het bewustzijn te vergroten, gelijkheid te bevorderen en een inclusievere en eerlijkere samenleving te creëren voor iedereen.
11: Dit was een podcast van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
13: Tre città, una sola voce. 6023.
14: Ahmed, a te da venire qua.
15: Adesso arrivo, non rompere.
14: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
15: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
14: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
15: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
12: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: L'associazione è la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
16: Quali attività svolgete per il territorio?
2: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute. Si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore o nel caso in cui questo succede, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
17: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
2: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, l'ILT Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come l'ILT Vercelli.
12: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
18: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
19: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
18: Paolo Borsellino.
3: Sei 023, wake up.
19: Sessanta due tre.
18: 6023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: atskirą būdą. 6023.
1: Europos Sąjunga taiko kelių rūšių teisės aktus. Vieni yra teisiškai privalomi, kiti ne. Vieni taikomi visoms Europos Sąjungos šalims, kiti tik kelioms. Šiandien papasakosime apie vieną labai svarbią teisės aktų rūšį – direktyvas. Direktyva yra Europos Sąjungos institucijų priimtas teisės aktas, skirtas Europos Sąjungos valstybėms narėms. Direktyvose nustatomi siektini tikslai. Jos yra dalis to, ką vadiname Europos Sąjungos antrinė teisė. Antrinė teisė sudaro teisės aktai grindžiami Europos Sąjungos sutartyse nustatytais principais ir tikslais, kurie sudaro pirminę teisę. Jei norite sužinoti daugiau apie Europos Sąjungos sutartis, pasiklausykite joms skirtos šio ciklo tinklalaidės. O dabar grįžkime prie šios tinklalaidės temos – direktyvų ir apžvelkime pavyzdžiui Europos Sąjungos vienkartinių plastikinių gaminių direktyvą. Šia direktyva siekiama sumažinti tam tikrų vienkartinių plastikinių gaminių poveikį aplinkai. Kad šis tikslas būtų pasiektas, Europos Sąjungos šalys įpareigojamos mažinti ar net uždrausti vienkartinių tokių plastikinių gaminių kaip lėkštės, šiaudeliai ir puodeliai naudojimą. Europos Sąjungos vienkartinių plastikinių gaminių direktyva buvo priimta 2019 m. birželį ir įsigaliojo 2021 m. liepą. Šiam procesui įgyvendinti prireikė laiko. Per 2 metus direktyva įtraukta į nacionalinę teisę. Išparduotos anksčiau pagamintų vienkartinių plastikinių gaminių atsargos, o mes visi pakeitėme savo vartojimo įpročius. Apsidairę aplink pastebėsite, kad vienkartinius plastikinius šiaudelius didžiąją dalimi pakeitė stikliniai ir popieriniai. Būsimų direktyvų rengimo procesą sudaro keli etapai. Pirmiausia, Europos komisija pateikia pasiūlymą. Po to jį nagrinėja ir iš dalies pakeičia Europos parlamentas ir Europos Sąjungos taryba. Tai reiškia, kad Europos parlamentas dalyvauja ir rengiant direktyvos projektą ir ją priimant. Galiausiai direktyva įtraukiama į Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinę teisę. Šis procesas vadinamas perkelimu į nacionalinę teisę. Kitaip nei reglamentai, kurie tiesiogiai taikomi visose valstybėse narėse, direktyvos turi būti perkeltos į nacionalinę teisę. Kaip tai atliekama? Kiekvienos Europos Sąjungos šalies nacionalinės valdžios institucijos nusprendžia, kaip direktyvą įtraukti į savo nacionalinę teisę. Paprastai tai reikia padaryti per 2 metus nuo direktyvos priėmimo. Šis terminas gali būti pratestas, siekiant užtikrinti sklandesnį Europos Sąjungos vidaus rinkos ir valstybių narių perėjimą prie naujų taisyklių. Tam, kad direktyva įsigaliotų, nacionalinėmis priemonėmis būtina pasiekti joje nustatytus tikslus. Nacionalinės valdžios institucijos apie priimtas priemonės turi pranešti Europos komisijai. Nacionalinėms valdžios institucijoms to nepadarius, komisija pradeda pažeidimo nagrinėjimo procedūrą dėl nepranešimo apie perkelimo priemonės. Direktyva gali būti nustatomi būtiniausiai standartai, tačiau valstybės narės gali nustatyti ir aukštesnius standartus, jeigu jie jau nustatyti jų teisinėse sistemose. Tokiu atveju valstybės narės turi teisę nustatyti aukštesnius standartus nei tie, kurie nustatyti direktyvoje, bet negali nustatyti mažesnių nei būtiniausiai standartų. Taigi direktyvose nustatomos vienodos taisyklių suderinimo visoje Europos Sąjungoje ribos. Valstybei nariai neperkėlus direktyvos į savo nacionalinę teisę, komisija prieš ją gali pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūrą. Komisija taip pat gali pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūrą, jei direktyva į nacionalinę teisę perkeliama netinkamai. Jeigu pradėjus pažeidimo nagrinėjimo procedūrą klausimas vis tiek lieka neišspręstas, komisija gali bylą perduoti ES teisingumo teismui. Kai kuriais atvejais komisija gali prašyti teismo atitinkamai valstybei nariai skirti finansinės sankcijas. Baudos dydžių turėtų būti užtikrinama, kad sankcija būtų ir proporcinga, ir atgrasanti. Bauda turi būti pakankamai didelė, kad būtų užtikrinta, jog valstybė narė pradėtų laikytis pagal direktyvą nustatytų standartų. Todėl bauda turi būti didesnė nei nauda, kurią valstybė narė gauna nesilaikydama direktyvos. Taip pat bauda turi būti pakankamai didelė, kad valstybė narė pažeidimo nebekartotų. Baudų dydis skiriasi priklausomai nuo šalies mokumo. Baudomis nesiekiama valstybėms narėms sukelti finansinių sunkumų, kurie niekam neduotų naudos. Atvirkščiai, pagrindinis pažeidimo nagrinėjimo procedūros tikslas – užtikrinti, kad valstybės narės taikytų ES teisę, siekdamos naudos visiems ES piliečiams. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.
2: Czy wiesz, kto finansuje nową linię autobusową, którą dojeżdżasz do pracy? Lub ośrodek kultury, który tak lubisz, a który kiedyś był opuszczonym budynkiem? W całej Europie miasta i regiony nieustannie się zmieniają. Przeprojektowuje się ulice, transport publiczny staje się bardziej ekologiczny, pojawia się więcej nowych usług. Mało kto zdaje sobie sprawę, że za wieloma z tych widocznych zmian stoją inicjatywy finansowane przez Unię Europejską. Programy te mają wspierać miasta i ułatwiać mieszkańcom codzienne życie. Słuchasz podcastu z serii Podnieść poprzeczką – lepsze stanowienie prawa. W tym odcinku powiemy, jak dzięki unijnym funduszom miasta mogą lepiej reagować na codzienne wyzwania i ułatwiać życie mieszkańcom. Miasta korzystają z unijnych funduszy, by zaspokajać konkretne lokalne potrzeby. Może to być modernizacja starzejącej się infrastruktury lub usprawnienie transportu publicznego. Innymi słowy, dzięki funduszom unijnym życie mieszkańców staje się łatwiejsze. Idea tego rodzaju wsparcia nie jest nowa. Sięga ona szczytu w Paryżu w 1972 roku. Kiedy to europejscy przywódcy uznali, że duże różnice między regionami hamują wzrost gospodarczy i ograniczają możliwości rozwoju. Niektóre miejsca świetnie się rozwijały, a inne cierpiały na brak inwestycji. Przesłanie to przebija w słowach wypowiedzianych podczas konferencji prasowej przez Alberta Borchetta, członka ówczesnej Komisji Europejskiej. Zapis tej konferencji opublikowały służby audiowizualne Komisji. Należy również zauważyć, że ze względów ekonomicznych, politycznych, ale także ludzkich, taka rozbieżność między różnymi regionami wspólnoty jest nie do przyjęcia, zwłaszcza jeśli chcemy stworzyć zintegrowaną Europę oraz Unię Gospodarczą i Walutową. Zaproponowano rozwiązanie – łączyć zasoby na poziomie europejskim i inwestować je tam, gdzie mogłyby przynieść największe korzyści. Tak powstała unijna polityka spójności. To unijny sposób, by zmniejszać dysproporcje między regionami, tak aby ludzie mieli podobne możliwości, bez względu na to, gdzie mieszkają. Polityka ta obejmuje cztery główne programy finansowania. Jednym z nich jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Z jego środków miasta i regiony mogą inwestować w lepszą infrastrukturę, nowoczesny transport publiczny i innowacje cyfrowe. Dzięki Europejskiemu Funduszowi Rozwoju Regionalnego Łódź przekształciła dawne obszary przemysłowe w dzielnice kulturalne i odnowiła przestrzenie publiczne. Kolejnym ważnym programem jest Europejski Fundusz Społeczny Plus. Nakierowany jest na ludzi. Finansuje szkolenia, programy zatrudnienia i projekty społecznościowe. Dzięki temu funduszowi na przykład Lublin finansuje projekt Pomoc daje moc. Oferuje treningi umiejętności społecznych, terapię dla dzieci, konsultacje psychiatryczne, pomoc prawną oraz wsparcie dla osób doświadczających przemocy. Trzeci fundusz to Fundusz Spójności. Wspiera on duże projekty infrastrukturalne w mniej zamożnych krajach Unii. Skupia się na projektach związanych z infrastrukturą transportową i środowiskiem, takich jak linie kolejowe i systemy czystszej wody, które przynoszą korzyści miastom. Ostatnim, ale nie mniej ważnym elementem jest Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Program ten wspiera cel Unii, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Pomaga regionom najbardziej dotkniętym transformacją ekologiczną. Na przykład podregion koniński w Wielkopolsce otrzymał fundusze na odejście od węgla brunatnego, rekultywację terenów pogórniczych, rozwój odnawialnych źródeł energii, w tym zielonego wodoru, poprawę efektywności energetycznej oraz przekwalifikowanie pracowników. Krótko mówiąc, te cztery fundusze wspierają rozwój lokalny, umiejętności i miejsca pracy, infrastrukturę o dużym znaczeniu oraz transformację ekologiczną. Parlament Europejski odgrywa decydującą rolę w skutecznym funkcjonowaniu polityki spójności. Wspólnie z Komisją i Radą Parlament pomaga ustanawiać zasady regulujące unijne fundusze i zatwierdza część budżetu przeznaczoną na politykę spójności. Upomina się, by Komisja i kraje Unii zapewniały silne wsparcie władzom lokalnym i regionalnym. W 2025 roku przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola otworzyła Europejski Tydzień Regionów i Miast. Główne wydarzenie Unii poświęcone polityce spójności. Powiedziała:
3: Cohesion policy is a monument to this mission.
2: Polityka spójności jest pomnikiem tej misji i jednym z najwybitniejszych osiągnięć naszej Unii. Żywym wyrazem europejskiej jedności i solidarności. Pokazuje ona w praktyce, w jaki sposób Europa jednoczy się, aby zapewnić wszystkim regionom i obywatelom możliwość czerpania korzyści ze zrównoważonego wzrostu gospodarczego i postępu społecznego. Każda odnowiona szkoła, każdy nowo utworzony hub cyfrowy i każdy projekt dotyczący czystej energii współfinansowany ze środków unijnych są namacalnym dowodem na to, że Unia Europejska realnie zmienia życie ludzi. Ale jak miasto może skorzystać z unijnych funduszy? Proces ten zazwyczaj rozpoczyna się na szczeblu lokalnym. Władze lokalne określają, czym chcą się zająć. Bezrobociem wśród młodych ludzi, rosnącymi kosztami energii w budynkach publicznych, czy zaniedbaną dzielnicą. Następnie wybierają najbardziej odpowiedni program unijny i opracowują szczegółowy plan projektu. Plan ten określa, co należy zrobić, kto odniesie korzyści, ile czasu to zajmie, jaki wpływ powinno to mieć na życie ludzi. Projekty te ocenia się na szczeblu krajowym lub regionalnym. Jeśli zostaną zatwierdzone, miasta otrzymują fundusze i zazwyczaj mają kilka lat, by zrealizować swoje plany. Główna idea jest prosta. Gdy miasta mają dostęp do odpowiednich zasobów, łatwiej im postawić na ekologię, sprawiedliwość społeczną i stabilny rozwój. Dla studentów może to oznaczać lepszy dojazd autobusem na uczelnię, wyremontowane budynki i nowe możliwości szkoleniowe, które pozwolą im znaleźć pierwszą pracę. Kiedy więc następnym razem wsiądziesz do nowego autobusu lub przejdziesz przez odnowiony rynek, rozejrzyj się. Być może zobaczysz flagę Unii z napisem współfinansowane przez Unię Europejską. Była to audycja Parlamentu Europejskiego.